0: ferro si sodasz.
1: Rogaciu sem sobie przyszedł, teraz bez prawa czerwa.